0: fünften lichterreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat.
1: Molimo, braće i sestre, s najdubljim klanjanjem i zahvalnošću za dar svete mise, u kojoj nam Isus daje cijeloga sebe kao dokaz svoje vječne ljubavi. Gospa kaže, draga djeco, Euharistija je najveći dar Isusove ljubavi prema čovječanstvu. Moj sin vam daje samoga sebe kao hranu za vječni život. Primajte ga s čistim i zahvalnim srcem. Jer u Euharistiji kuca živo srce koje je dalo život za vas. Klanjamo se u tihoj i neizmjernoj zahvalnosti pred oltarom, gdje nam Isus daje cijelo svoje srce kao hranu za naše duše.
2: In the fifth luminous mystery, we contemplate on the institution of the Holy Eucharist. We pray with the deepest adoration and gratitude for the gift of the Holy Mass, where Jesus gives us his entire self as proof of his eternal love. Our Lady said,
0: im fünften lichtreichen Geheimnis betrachten wir Jesus, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Wir beten in diesem Geheimnis um die Gnade der Umkehr und nähern uns mit tiefster Anbetung und Dankbarkeit dem Geschenk der Heiligen Messe, in der Jesus uns seinen Leib schenkt, als Zeichen seiner ewigen Liebe. Die Mutter Gottes sagt, liebe Kinder, die Eucharistie ist das größte Geschenk der Liebe Jesu an die Menschheit. Mein Sohn schenkt euch sich selbst als Speise für das ewige Leben. Empfangt ihn mit reinem und dankbarem Herzen, denn in der Eucharistie schlägt das lebendige Herz, das sein Leben für euch hingegeben hat. Wir beten den Herrn an in stiller und grenzenloser Dankbarkeit vor dem Altar, wo Jesus uns sein ganzes Herz als Nahrung für unsere Seelen schenkt.
3: Il mio figlio vi dà se stesso come cibo per la vita eterna. Ricevetelo con un cuore puro e grato, poiché nell'Eucaristia batte il cuore vivo che ha dato la vita per voi. Ci inchiniamo in silenzio e con immensa gratitudine davanti all'altare, dove Gesù ha dato tutto se stesso e tutto il suo cuore come cibo per le nostre anime.
4: En el quinto misterio luminoso, meditaremos sobre la institución de la Sagrada Eucaristía. Oramos con la más profunda adoración y gratitud por el don de la Santa Misa, en la que Jesús nos da todo su ser como prueba de su amor eterno. Nuestra Madre nos dijo, queridos hijos, la Eucaristía es el mayor don del amor de Jesús a la humanidad. Mi Hijo os da a sí mismo como alimento para la vida eterna. Recibidlo con un corazón limpio y agradecido, porque en la Eucaristía late el corazón vivo que dio su vida por vosotros. Nos inclinamos en silenciosa e inmensa gratitud ante el altar, donde Jesús nos da todo su corazón como alimento para nuestras almas.
5: Piąte tajemnice będziemy rozważać o ustanowienie Eucharystii. Módlmy się z najgłębszym uwielbieniem i wdzięcznością za dar mszy świętej, podczas której Jezus daje nam całego siebie jako dowód swojej wiecznej miłości. Drogie dzieci, Eucharystia jest największym darem miłości Jezusa do ludzkości. Mój Syn daje wam siebie samego jako pokarm na życie wieczne. Przyjmijcie Go z czystym i wdzięcznym sercem, bo w Eucharystii bije żywe serce, które oddało życie za was. Klaniamy się w cichej, niezmierzonej wdzięczności przed ołtarzem, gdzie Jezus daje nam całe swoje serce jako pokarm dla naszych dusz.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Maria, Königin des Friedens, bitte für uns.